Do oddaje Medenina in Patina pa zdaj prisluhnemo godalnemu kvartetu v C-duru opus 7 številka 1 Franca Kromerja. Stavki Allegro con brio, adagio, menuet allegretto in rondo. Izvajalec kvartet Authentic.